dɛ ma yɛ ndzɛmɛ pii sɛ tia nso dza wotwa sɛ ne nyinaɛkyerɛakyerɛ fa kyɛ maadze ma nno mu ho awura nsɛdansɛ yɛm kɔtwetwɛ gu fam fa kyɛ wonyɛ bio.